kohút z Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú koutko dák. Okrem toho kiu-kiu-riki pri